0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: Z najlepszych rzeczy istniejących o poranku mamy dla was w RMF Max absolutnie wszystkie. Eli Ox, Wstawaj, nie udawaj i 18 prawie już minut po godzinie 6.
1: No i nowość, słuchajcie, według naukowców takie pary, które połączyły swoje finanse, wspólnie mają jakieś konto, mają bardziej jakościowe relacje niż te, gdzie korzystają z osobnych.
0: O, no,
1: jak po ślubie połączysz sobie konta, to jest podobno weselej i szczęśliwiej.
0: No dobrze, no nie ma nic bardziej romantycznego w życiu niż wspólne na przykład przemycanie popcornu do kina, żeby było trochę taniej, nie?
1: No tak, to jeszcze inne rzeczy łączą. Ale jak nie jesteś po ślubie, to też myślę, że można połączyć finanse. Ważne, żeby nie łączyć finansów z osobą, która o tym nie wie, albo na przykład w ogóle nas nie zna. To się może zdziwić.

0: Ale z drugiej strony, no taka ciocia z Ameryki, to ona czasami się zdarza, że łączy finanse i wtedy to jest bardzo miła niespodzianka.
1: Ciociu, kochamy cię.
0: To jest z całej nieudawej w RMF Max, hity na maksa, iMoney i prawie 19 po 6.

0: Męskie granie, orkiestra o poranku i ciebie też bardzo, no my też was bardzo, bardzo, bardzo, dlatego gramy wam hity na maksa 5 minut przed 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I mamy też dla was taką rozrywkę, która was od rana pozytywnie nastroi, kochani. Wasza ulubiona zabawa o tej porze, gdzie są klucze, ale dzisiaj to edycja biuro. Brzmi to tak.
0: O, brzmi tajemniczo.
3: Brzmi to jak coś, co mogłoby być w biurze?
4: Nie wiem.
0: No,
3: pomyślcie.
0: Brzmi jak coś bardzo ważnego.
3: No, nie pomyślcie.
0: Nie ma złych odpowiedzi. To jest bardzo ważna i kluczowa podpowiedź w tej zabawie, że nie ma złych odpowiedzi. Możecie puścić wodze wyobraźni, możecie przysłać nam cokolwiek w tym momencie przyszło wam do głowy. Po co? No, żebyśmy wszyscy mogli się dobrze bawić, po to, żeby też może komuś pomóc znaleźć do tej porze klucze. Jak się zgłaszacie?
3: Zgłaszacie się do nas głosóweczkami na Messengerze albo Instagramie, oczywiście RMF Max. No i tak, wiecie co, no, mamy gadżety. No nie wiem, czy
0: damy, użyjemy. Damy, mamy dużo. Mieliśmy wczoraj urodziny, jesteśmy hojni. Damy wam wszystko, może nieco mamy, ale damy wam dużo.
3: Dobra, czekamy na wasze propozycje. Zróbmy razem wszystkim dzień, niech będzie wesoło.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No, a jak jeszcze nigdy się nie zgłaszałaś, to w ogóle czekamy na ciebie z otwartymi ramionami w RMF Max.

0: Do śniadania, ale też do pracy. Ale też na drogę, jak ktoś jest w trasie. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad, to jest RMF Max. I to jest Wstawaj, nie udawaj. No i to jest wasz czas oczywiście na antenie, no bo pytaliśmy was o to.
1: Gdzie są klucze i oczywiście nie zawiedliście nas i zrobiliście wszystkim dzień. Posłuchajcie, w jaki sposób.
2: Porwanej reklamówce, która została wyrzucona do śmietnika.
1: Mamy nadzieję, że to nie jest z doświadczenia, kochany. Ale tak, no, oczywiście wszystkie odpowiedzi były dozwolone, no ale tak poszliście bardzo, bardzo precyzyjnie.
0: A możemy jeszcze powtórzyć ten dźwięk?
1: Że porwanej
0: gdzie są
1: reklamówce?
0: Klucze?
1: Dobra.
0: Nie, nie, nie. Czy możesz ty zrobić ten dźwięk, gdzie są klucze? Masz go pod ręką. O, właśnie. No dobra, i teraz uwaga.
3: Klucze są w koszulce. Takie na dokumenty.
4: W kopercie.
5: Ja myślę, że klucze są w kopercie z dopiskiem na później.
0: To idealna koperta na czwartek jest.
6: Ale klucze najprawdopodobniej są w koszulce, w której znajduje się podanie o zwolnienie do szefa.
1: Oby jej nie otwierał dzisiaj jeszcze.
0: Jeszcze nie, chociaż początek miesiąca to może. Słuchajcie, to jest zabawa, w której nie ma poprawnych odpowiedzi, więc mamy nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, co my, słuchając waszych głosówek. Zabawa, gdzie są klucze, wraca jutro tuż po 6 w RMF Max.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
9: W sumie najlepszy jest.
10: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję Drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
13: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
12: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo, zamiast szukać w necie.
13: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon Drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
12: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Szczecin 98,4 FM.

0: Kolorowa jesień. Jonathan z Bledką Gipsem, Róż w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Polacy są najlepsi w piłkę nożną. Wygrywają wszystkie mecze.
0: A? Tak, tak, tak, tak.
3: To nie jest do końca kłamstwo. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała ostatnio ze Szwecją. Tak, z tą Szwecją, która nas pokonała w normalnych, w sensie pełnowymiarowych rozgrywkach.
0: Dla
3: 3
0: dorosłych.
3: Do 0 dla dorosłych, tak.
0: O, ciekawe.
3: Ale... 3-0 wygraliśmy.
0: Ale poczekaj, Szwedom słabo poszło, bo co tam się mogło stać? Nie wiem, mieli gorszy dzień na przykład. Mm-hmm. Nie wiem, mieli na przykład niestrawność po pizzy z kebabem.
4: Naprawdę?
5: Naprawdę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Profesor Eminem zagrał w RMF Max 6 minut przed godziną 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I wiecie, co sobie właśnie uświadomiliśmy?
1: Ważny dzień dzisiaj.
0: Że idziemy do szkoły.
1: No, dzisiaj studenci zaczynają i to jest big news, ale resztę dużych newsów już za moment, bo będzie flash, sport, pogoda.
0: Wszystko. A to wszystko w RMF Max. Zawsze. Tak jest. O pełnej zostańcie koniecznie z RMF Max. To są ważne informacje o 7.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
9: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
10: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Sekundki zostały do siódmej, czas na Flash Sport i Pogoda jest z nami. Ania Łopuszańska.
6: Dzień dobry, wszystko się zgadza. O poranku serwujemy Wam zestaw świeżych informacji w skrócie. Tankowanie wciąż kosztuje nas sporo. Ceny paliw są rekordowe. Popularna 95 stoi średnio po 8,19 zł za litr. Olej napędowy aż 9,14. Eksperci

0: z poroża czy paciorki ze szkła. Roboty prowadzone są pod okiem archeologów, a odkrycia zostaną wyeksponowane w nowej aranżacji dziedzińców.
1: Teraz jest około 4 metrów poniżej nawierzchni dziedzińca. Haczkami, cienkimi warstwami ściągamy kolejne nawarstwienia i w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć nawet najdrobniejsze przedmioty zagubione albo zniszczone, bo takie się znajduje.
0: Mówi nam Marek Dworaczyk, archeolog. A co odkryliście w tym miejscu?
1: Tu znaleźliśmy paciorki ze szkła, z kamieni poszlachetnych. W centrum wykopu ta dziura prostokątna to jest miejsce przetopu rudy żelaznej.
0: Dodaje ekspert, prace idą zgodnie z harmonogramem, choć podziemnych niespodzianek i zaskoczeń jest sporo i projekt na bieżąco trzeba aktualizować. Do tego tematu będziemy jeszcze w RMF Max wracać.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Hej Szczecin, jak tam? Gotowi na kolejny letni dzień tej jesieni? Mam nadzieję, że wychodząc do pracy nie wciągnęliście na siebie zimowego wdzianka, bo po południu zgrzejecie się niemożebnie. Przed nami lekko pochmurne popołudnie, ale głównie z białymi obłokami, a na termometrach nawet do 24 stopni w cieniu. Krótkie rękawki i nogawki mogą wrócić na ulicę, ale ostrzegam, powiać dziś może całkiem mocny wiatr z południowego wschodu. Ale to nie może nam zbytnio przeszkadzać, bo w końcu jest słońce i to jest najważniejsze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa. Teraz to będzie żart na start, a właściwie słucham, do widzenia. Student mówi: no nie wiem, czemu mnie wywalili, naprawdę nie mam pojęcia. Skąd mam to wiedzieć, jak mnie tam w ogóle od roku nie było?
4: Dziękuję, Kurtyna.
3: Fajnie z wami było, wstawaj, nie udawaj, się kończy. Ale zostaje z wami reszta ekipy RMF Max.
4: Alan Walker już teraz, za Iwa Max, Karola Kowalska,
3: Mateusz Marek.
4: Pięknego początku roku akademickiego wam życzymy. I słyszymy się jutro tuż po 6:00. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Dobrego dnia!

leciutko i nawet letniutko, czyli w letnim klimacie. Wjeżdżamy w godzinę 9. Alex Warren na dzień dobry w RMF Max. Ania Wojtkowiak, witajcie. Razem teraz spędzimy czas do południa i powiem szczerze, to będzie bardzo piękny czas w ten czwartek. Po pierwsze, jest mnóstwo wspaniałych hitów, które będą nas prowadzić przez robotę. Do tego jest jeszcze wielka kasa do wygrania. No i przede wszystkim jesteście wy, jestem ja, jesteśmy w tym razem, bo razem jesteśmy RMF Max. Wybraliście radio świetnie, o tym teraz będzie też śpiewać Enrique Iglesias. Súbeme la radio. Súbeme la radio.

0: Reklama.
1: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
2: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
1: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo, zamiast szukać w necie.
2: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
1: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
3: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11 przez 2.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Szczecin 98,4 FM.

Timbaland i Keri Hilson. Klasyczek w RMF Max Szczecin. Nogi pod biurkiem albo ramiona. Od razu zaczynają chodzić. To znaczy nie liczę na to, że macie ramiona pod biurkiem. Ale jeśli chodzi o zmiany, które zachodzą, no to tak. Od dzisiaj w Szczecinie mamy 5 linii autobusowych, które będą jeździć trochę inaczej i będą też zmiany przystanków. Autobusy linii 88, 244, 908, 222 i 223. Tutaj następują zmiany. 88 i 244 przede wszystkim będą dodatkowo zatrzymywać się na przystankach Gumieńce zlokalizowanych w ciągu ulicy Ku Słońcu. Podobnie numer 908. Dodatkowo 908 będzie miała uruchomione dodatkowe kursy z pętli Maczka oraz Hobolańska Szkoła. I podobnie będą miały także autobusy 222 i 223. W dni, w których jest nauka w szkołach, będą jeździły częściej. Ostatnia zmiana to jeszcze zmiana nazwy przystanku. Zespół przystankowy Świętej Kingi zostanie przemianowany na Kingi. Nie wiem, co mają na Kingę, że już nie jest świętą, w nazwie przynajmniej, ale wiem, że pewnie mieli dobre intencje. RMF Max. RMF Max. My z kolei mamy tylko dobre nastawienie. Zalia i Tylko Kochaj Mnie w RMF Max Szczecin teraz.

0: powoli zbliżamy się do tego momentu w piosence, który można zaśpiewać nawet z kanapką w ustach. No poradziliście sobie świetnie. No to teraz, skoro Kacej za nami i chodzi o to, żeby sobie dobrze radzić, to nie mogliście lepiej wybrać. Mówiłam, że wielkie pieniądze są do wygrania w RMF Max, ale nie wiem, ponieważ to jest nowa zabawa, czy już wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jest 1 000 000 złotych. Nowy miesiąc, nowe otwarcie i proszę bardzo, takie nowości też u nas. Otwieramy sejfy dzisiejszego popołudnia. Pieniądze, które no właściwie mogą spełnić wszystkie marzenia. Marzycie o podróży dookoła świata? Proszę bardzo. Marzycie o szybkim samochodzie? Nie ma problemu. Marzycie o domu pod lasem? Uważam, że też się da. Wystarczy teraz tylko wysłać hasło MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Tak wchodzicie do zabawy, w której jeszcze tego popołudnia może się okazać, że zostaniecie milionerem. Nowa kasa to i nowy numer 7467. Tu wysyłacie hasło MAX. Albo można też wskoczyć na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
14: Dzieci ogarnięte?
15: Ogarnięte!
14: Praca?
15: Jak zawsze!
14: A ty?
15: Ja?
14: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
15: Chyba czas to nadrobić.
14: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
15: Kobiecość pod dobrą opieką?
14: Koniecznie.
16: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jest jesteś ważna.
17: I po reklamie.
18: Z tej strony Asia.
19: Tu Ola i Jarek.
20: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
21: Cześć, tu Oskar Cyms.
22: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Hej Szczecin, jak tam? Gotowi na kolejny letni dzień tej jesieni? Mam nadzieję, że wychodząc do pracy nie wciągnęliście na siebie zimowego wdzianka, bo po południu zgrzejecie się niemożebnie. Przed nami lekko pochmurne popołudnie, ale głównie z białymi obłokami, a na termometrach nawet do 24 stopni w cieniu. Krótkie rękawki i nogawki mogą wrócić na ulicę, ale ostrzegam, powiać dziś może całkiem mocny wiatr z południowego wschodu. Ale to nie może nam zbytnio przeszkadzać, bo w końcu jest słońce i to jest najważniejsze.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: RMF Max.
2: RMF Max Szczecin.

Teddy Swims. Przyjemnie kołysze. O panu, który wszystko wie w RMF Max Szczecin. No i teraz będziemy próbowali się dowiedzieć więcej, bo jest afera wokół Pogoni Szczecin. Alex Haditagi ujawnił, że szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące działań związanych z domniemanymi działaniami na szkodę klubu na początku 2025 roku. Według właściciela Pogoni klub przez ostatnie miesiące zbierał dokumenty, korespondencje i informacje finansowe, które teraz nam mogą mieć bardzo duże znaczenie dla sprawy, ale to nie wszystko, bo Pogoń zapowiada też kolejne kroki wobec byłego dyrektora sportowego Dariusza Adamczyka. No i teraz rodzi się oczywiście mnóstwo pytań. O co chodzi? No to dokładnie właśnie bada prokuratura. Jeszcze na razie oficjalnie nie wiadomo, ale sprawa może się jeszcze mocno rozwinąć. Więcej informacji z naszego regionu oczywiście o 10 w RMF Max Szczecin. A tymczasem przypominam Wam, że dzisiaj mamy pierwszy dzień października i to jest Dzień Polskiej Muzyki. Godzina 10 będzie wyjątkową, będziemy świętować, ale teraz już zapowiadamy. Także polską piosenką. To Mrozu i Kacperczyki.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: I po reklamie.
10: Monika? I jeszcze ja, Madzia!
11: Hey, it's Teddy Swims!
12: Hey, yo, this is Eminem!
13: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
14: Max. Szczecin 98,4 FM.
15: Marek Mikulski, 10. Zaczynamy Flash w RMF Max, Szczecin. Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca. Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci?
16: Dzień dobry, dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
15: To sprawdził Michał Dobrołowicz.
14: Słuchacie RMF Max Szczecin.
15: Tradycyjna wiecha pojawiła się na nowym stadionie Arkonii Szczecin. To oznacza, że zakończono jeden z najważniejszych etapów inwestycji. Poza pełnowymiarowym boiskiem i trybunami przy ulicy Arkońskiej powstaje także budynek administracyjno-szatniowy.
17: W ramach tej inwestycji powstają dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, w tym boisko pełnowymiarowe z oświetleniem i niezbędnym wyposażeniem. Powstają również zadaszone trybuny. Jednym z najważniejszych elementów całego przedsięwzięcia jest właśnie ten budynek, który zapewni zaplecze dla zawodników, trenerów oraz obsługi obiektów.
15: Mówi nam Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. A kiedy obiekt będzie gotowy do użytkowania?
17: Planowane jest zakończenie zgodnie z umową na listopad 2027.
15: Dodaje dyrektor, koszt inwestycji to ponad 30,5 miliona złotych. A więcej o samym sporcie, a nie budynkach z nim związanych, usłyszycie po 15 we Fleszu Sportowym. Jest ratunek dla marznących uczniów z pierwszego LO w Szczecinie. W zabytkowym budynku przy Alei Piastów rusza wymiana okien. Przypomnijmy, na początku tego roku głośno było w mediach o chłodzie, jaki panował w szkole. I wcale nie chodziło o nastroje uczniów czy niskie pensje nauczycieli. Temperatura w salach lekcyjnych miała sięgać zaledwie 16 stopni. Powtórki z tego tematu ma nie być w tym roku. Dlatego jeszcze przed styczniem wymienione mają zostać okna na trzecim piętrze. Przedstawiciele szkoły przekonują, że nowe okna będą wpisywały się w charakter budynku. Wiadomo, że produkowane są z drewna sosnowego. Jesteście gotowi, by zatańczyć na Marsie? Szczecińscy artyści są i gorąco zapraszają Was na dancing. Koncerty, warsztaty, otwarte pracownie, rekonstrukcje historyczne, kino na taśmie 16 mm. W sobotę w Szczecinie odbędzie się inauguracja 6. edycji otwartych pracowni i warsztatów. Otwarte pracownie, rekonstrukcje historyczne, kino na taśmie 16 mm. W sobotę w Szczecinie odbędzie się inauguracja 6. edycji otwartych pracowni.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ciepło, ale wietrznie. Tak ma być dziś po południu w naszym mieście i okolicach. Najważniejsze jest jednak to, że nic na głowy nam nie powinno skapnąć. Co prawda synoptycy są przekonani, że na niebie utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, ale mają to być same białe, ładne obłoki, które zresztą przyozdobi nasza gwiazda. Słoneczko będzie dziś nam pięknie świecić i podgrzewać atmosferę, bo w mieście nawet do 24 stopni. Szkoda tylko, że tak jak wspomniałem, mocniej powieje wiatr z południowego wschodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: To jest godzina, w której będziemy świętować. Hitów mamy cały czas pod dostatkiem, ale ponieważ dzisiaj jest pierwszy dzień października, to jest Dzień Polskiej Muzyki i od 10 do 11 usłyszycie w RMF Max tylko polskie hity. Nawet jeśli anglojęzyczne, to i tak polskiej produkcji. Bo mamy się czym chwalić, bo mamy być z czego dumni. Dzień Polskiej Muzyki, zatem polscy artyści, producenci wypełnią tę godzinę. No to startujemy. Jonatan, PZ i Liwka obejmuje noce. Oni otwierają to zestawienie.

To, co masz ty, Dawida Podsiadło, czyli utwór z pierwszego miejsca Airplay Top, czyli zestawienia najczęściej granych utworów w polskich stacjach radiowych. Na Dzień Polskiej Muzyki nie mogło go u nas oczywiście zabraknąć. A artystka, która pojawi się teraz, to jest z kolei piękna historia o tym, jak rynek artystyczny się zmienia i teraz już nie szuka się często wielkich artystów na castingach, nie podpowiadają ich wytwórnie, tylko po prostu. Na przykład inni znani artyści pytają swoich followersów, z kim mają zrobić refren. No to Kizo właśnie to zrobił i w ten sposób znalazł Bletkę. A tuż po hicie Taxi jej kariera ruszyła z piskiem opon do przodu. Więc teraz u nas w solo wykonaniu Bletka i Komu miałabym powiedzieć.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
18: I po reklamie.

Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Sanach z szampanem świętuje Dzień Polskiej Muzyki w RMF Max Szczecin. A w Szczecinie w ogóle to już niedługo będziemy świętować Dni Dobrego Designu. Dwie kontygnacje transformacji sztuki wkrótce wypełnią się modą, biżuterią, plakatami, autorskim wzornictwem, rzemiosłem. No generalnie będzie co oglądać dla wszystkich tych, którzy uwielbiają piękne przedmioty, niepowtarzalne ubrania. No z pewnością będzie tam dużo przyjemności. 17 i 18 października ponad 50 marek artystycznych manufaktur z całej Polski spotka się w Szczecinie, żeby właśnie Dni Dobrego Designu świętować. No i myślę sobie, że to jest dobra okazja do tego, żeby już powoli się rozglądać za prezentami. No dobra, może trochę przesadziłam. Jeszcze dynia nie wyskoczyła, a ja już tutaj klimat Last Christmas. Zresztą nie Last Christmas, tylko przede wszystkim polskie piosenki w Dniu Polskiej Muzyki. To Miss Dior. Patrzę w

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, nareszcie. No ja mogę powiedzieć dokładnie to samo o naszej zabawie Złota Kumulacja. Nareszcie! Największe nagrody, jakie można zgarnąć w radiu w tym kraju, są do wygrania w RMF Max. A właściwie skupmy się na tym, że to jest po prostu 1 000 000 złotych, który dzisiaj może być wasz. Wystarczy wejść do zabawy, moi drodzy, wysyłajcie hasło Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. 1 000 000 do zgarnięcia, tego popołudnia można zostać milionerem i można spełnić swoje marzenia. Cokolwiek by wam nie przyszło do głowy, spodziewam się, że w kwocie z 6 zerami jest w stanie się zmieścić. Nie ma więc na co czekać, tylko lepiej dać sobie szansę od razu. 7467, SMS o treści Max. Tak wchodzicie do gry.
2: Max. Reklama.
3: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij Max na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowie. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
21: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
22: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
23: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
24: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
25: I po reklamie.
26: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
27: Cześć, tu Brytka.
28: What's up, guys? This is Bruno Mars.
29: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
30: RMF Max.
31: Szczecin 98,4 FM.
29: zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ciepło, ale wietrznie. Tak ma być dziś po południu w naszym mieście i okolicach. Najważniejsze jest jednak to, że nic na głowy nam nie powinno skapnąć. Co prawda synoptycy są przekonani, że na niebie utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, ale mają to być same białe, ładne obłoki, które zresztą przyozdobi nasza gwiazda. Słoneczko będzie dziś nam pięknie świecić i podgrzewać atmosferę, bo w mieście nawet do 24 stopni. Szkoda tylko, że tak jak wspomniałem, mocniej powieje wiatr z południowego wschodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

Pełne szaleństwo od White'a 2115. Kalifornia w RMF Max Szczecin to kolejny hit, jakim chcieliśmy Was poczęstować na Dzień Polskiej Muzyki. Ale hitem może się też okazać, proszę Państwa, no, że będziemy mieli odświeżoną wieżę w Szczecinie. A dokładnie to jest to miejsce, które no, porównywane jest m.in. do wieży Sarumana z Władcy Pierścieni. Inni dostrzegają w niej nawet no, fakt, że jest dwa razy wyższa niż świetnie znana wieża Bismarcka. No i jest szansa, że o wieży węglowej na Pomorzanach będzie jeszcze głośno, bo szykowane są właśnie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, czyli modernizację wieży, żeby stworzyć w niej, uwaga, centrum kultury. Na razie to są plany, ale ja już patrzę i myślę sobie, a propos wieży Sarumana, you shall not pass. RMF. Niech będzie tak piękna, żeby po prostu nie dało się obok niej przejść, innymi słowy. A to już Margaret w RMF Max. Trzymamy kciuki za wieżę węglową.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte!
1: Praca?
2: Jak zawsze!
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie!
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: 11 wybiła. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Szczecin. Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z interpretacją, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Zdaniem niektórych związków zawodowych interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
9: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Jesteśmy też po rozmowach z dyrektorami, wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego, jak stosować przepisy prawa.
8: Mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej.
10: To jest RMF Max Szczecin.
8: Teraz wymówek już nie będzie. Kierowcy w Szczecinie mogą korzystać z nowego serwisu e-Strefa. Portal pozwala sprawdzać zawiadomienia dotyczące nieopłaconego postoju, zobaczyć szczegóły kontroli i uregulować opłatę dodatkową przez internet. Można także włączyć bezpłatne powiadomienia SMS o wystawieniu zawiadomienia. To zdecydowanie utrudni używanie wymówki o tym, że nie wiedzieliśmy o mandacie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ma nowego partnera. PUM podpisał umowę z Gulf Medical University w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uczelnia uruchamiają program, który pozwoli 36 studentom z Emiratów rozpocząć naukę medycyny u siebie, a po 3 latach kontynuować ją w Szczecinie. PUM będzie od początku czuwał nad jakością nauczania i wynikami studentów. Po 6 latach nauki uczestnicy programu zdobędą dyplom lekarza PUM.
11: Te kraje, które właściwie są dla nas trochę obce kulturowo, patrzą na nas jako absolutnie dobrego partnera. Wykorzystujemy to. Zaproszenie zostało przyjęte. Uniwersytet Medyczny w Galfie ma swoją tradycję, już 30-letnią, kształci blisko 5000, nawet 5500 studentów, czyli właściwie można powiedzieć taki partner podobny do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
8: Do współpracy dołącza także Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W ten sposób Pomorski Uniwersytet Medyczny rozwija kształcenie medyków w języku angielskim. Odkryto tam relikty, żelazne noże, grzebienie z poroża czy paciorki ze szkła. Jak wiecie z RMF Max, na dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich trwa remont, a to pozwala odkrywać historię związaną z tym budynkiem.
12: Wszystkie przewidywania i wszystko, co archeolodzy przedstawiali wcześniej, się potwierdziło. Szczególnie w wykopie kontrolnym, który rzeczywiście dokumentuje warstwa po warstwie całą historię i mam nadzieję, że w momencie dojścia do ostatniej warstwy będziemy mieli przekrój przez całą historię zamku. zamku od początku jakiejkolwiek aktywności ludzi tutaj w tym miejscu.
8: Przekonuje autor projektu modernizacji dziedzińców Adam Borkowski. Roboty prowadzone są pod okiem archeologów, a odkrycia zostaną wyeksponowane w nowej aranżacji dziedzińców. Prace idą zgodnie z harmonogramem, choć podziemnych niespodzianek i zaskoczeń jest sporo i projekt na bieżąco trzeba aktualizować.
7: Zaraz pogoda.
8: Sporo i projekt na bieżąco trzeba aktualizować.

może nie na zawsze, jak śpiewa Zalia, ale na pewno na teraz mam dla Was super ofertę, tak żeby łatwiej było Wam wygrać 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Pierwszy dzień października to jest dobry czas na nowy początek, a nowy początek z potężnym zastrzykiem gotówki brzmi jak opcja idealna. No to specjalnie dla Was mam teraz bonus razy 350. Pomnożę każde zgłoszenie, które w tym momencie wyślecie hasłem MAX pod nasz nowy SMS-owy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale daję Wam teraz 350 szans na finał. A do naszej zabawy możecie też wejść przez www.rmfmax.pl. Koniecznie sprawdźcie, jak łatwo jest pomnożyć swoje szanse na 1 000 000.

0: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego. Za mniej.
1: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Dzieci ogarnięte?
8: Ogarnięte!
7: Praca?
8: Jak zawsze!
7: A ty?
8: Ja?
7: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
8: Chyba czas to nadrobić.
7: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
8: Kobiecość pod dobrą opieką?
7: Koniecznie!
9: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.

0: na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trips.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Axwell i Bon w RMF Max, 28 minut przed 13. To jest temat, który wam się dzisiaj w pracy przyda. Wszyscy o tym mówią. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry Portugalii. W tle podobno konflikt z trenerem, urażone ego. Wiemy jak jest. No i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Cristiano w kadrze grał nie będzie. No i to jest chyba jakiś nowy trend, bo Messi odszedł, teraz Cristiano odchodzi. No dobrze, że Robert już zdążył odejść i wrócić, bo przecież jutro czeka nas mecz z Rumunią. No i wiecie, można sobie narzekać na naszą kadrę, nawet trzeba czasami, ale trzeba im przyznać, że w tym miesiącu panowie jeszcze nie przegrali, także z szacunkiem. A mecz jutro o 20:45, Polska, Rumunia w Lidze Narodów. Trzymajmy kciuki już dzisiaj, może akurat się uda.

0: kalendarzu niby październik, a w głośnikach RMF Max cały czas jeszcze lato, Lost Frequencies i Paraiso. I wszystko gra. Za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Na razie letnio i wakacyjnie, w zasadzie jeszcze w całej Polsce dużo słońca i naprawdę przyjemna jak na październik temperatura. Czy i kiedy to się zepsuje, będziemy sprawdzać już za moment. Bądźcie blisko. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
5: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj! Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.

promocję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ciepłe, ale wietrzne ma być dzisiejsze popołudnie. Nadal jednak myślę, że na krótki rękaw będzie Wam najlepiej. Nad naszymi głowami spore zachmurzenie, ale spokojnie, to będą białe, ładne obłoki, ewentualnie prześcieradła, a nie straszące deszczem szare chmurzyska. Co jakiś czas powinno się też zza nich wyłonić nasze słońce. To da nam dziś całkiem ciepły wynik, nawet do 24 stopni. A przypominam, mamy październik. Niestety mocniej ma dziś powiać też z południowego wschodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.

0: Choćby nie wiem, jak was kusiło Bailando dopiero po powrocie z pracy. A jak będziecie wychodzić z pracy, koniecznie zadbajcie o to, żeby mieć ze sobą odblask, bo od dzisiaj policja będzie intensywnie sprawdzać, czy piesi mają odblaski, więc koniecznie pamiętajcie o tym w drodze do domu. Za brak odblasku będą mandaty i to niemałe.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Smart 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: Szczecin 98 i 4 FM.
1: Minęła 13, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max, Szczecin. Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.
2: Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
1: O czym informował Jakub Rybski.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Miejsca na szczecińskim biegu niepodległości rozchodzą się, a właściwie można powiedzieć rozbiegają się błyskawicznie. Już zapisało się 300 biegaczy. To połowa miejsc i automatycznie ruszyła druga pula zapisów. Jak wiecie z RMF Max, do 8 szczecińskiego biegu niepodległości został jeszcze ponad miesiąc. Biegacze będą musieli pokonać około 5-kilometrową trasę, która w tym roku będzie przebiegała szczecińskimi bulwarami. Start biegu dla dorosłych zaplanowano na godzinę 15. Zawodnicy rozpoczną i zakończą rywalizację na Łasztowni w rejonie Dźwigozaurów, gdzie zlokalizowane będzie również miasteczko biegowe. Szczegóły na stronach miasta. A więcej sportu po 15 we Fleszu Sportowym. Teraz w RMF Max wracamy do tematu egzotycznej współpracy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia ma nowego partnera, to Gulf Medical University w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uczelnie uruchamiają program, który pozwoli 36 studentom z Emiratów rozpocząć naukę medycyny u siebie, a po 3 latach kontynuować ją w Szczecinie. PUM będzie od początku czuwał nad jakością nauczania i wynikami studentów. W ten sposób Pomorski Uniwersytet Medyczny rozwija kształcenie medyków w języku angielskim.
3: Jest to wielki krok w kierunku rozwoju English program, gdzie obecnie mamy wiele współpracy, ale ta współpraca, mam nadzieję, że będzie owocna i będziemy się coraz to rozwijać na nowych obszarach. Jesteśmy na to otwarci i bardzo, bardzo jesteśmy z tego powodu dumni.
1: Przekonuje profesor Aleksandra Wilk, dziekan Międzynarodowego Centrum Kształcenia w Języku Angielskim PUM. Do współpracy dołącza także Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Prace idą zgodnie z harmonogramem, choć podziemnych niespodzianek i zaskoczeń jest sporo. Od rana w RMF Max informujemy Was o remoncie, jaki od kilku miesięcy toczy się na dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich, a właściwie pod nimi. Odkryto tam relikty kościoła pod wezwaniem świętego Ottona z połowy XIV wieku i średniowieczne przedmioty. Roboty prowadzone są pod opieką archeologów, zapewnia Wioletta Słoka, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich.
4: To bardzo dobrze tutaj widać. Mamy relikty i mamy 2 studnie kanalizacyjne, które stanowią w tej chwili problem, żeby właściwie zabezpieczyć te relikty. No i pan projektant musi dokonać zmian projektowych, bo te studnie po prostu trzeba gdzieś w inne miejsce przenieść.
1: Inwestycja to koszt ponad 31 milionów złotych.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Teraz czas pomówić o tym, jak będzie wyglądał wieczór i noc w naszym mieście. A im będzie później, tym mniej będzie wiało. To dobrze, bo w dzień wiatr robi się nieznośny. Gdy będziecie wychodzić wieczorem z psem, już nie powinien dokuczać. Nadal nad naszymi głowami utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, ale od czasu do czasu 1 czy 2 gwiazdy uda nam się zobaczyć. Po zmroku temperatura spadnie z 24 w dzień do 17, a w nocy obniży się do 12.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
6: 1 października w kalendarzu studenci wrócili na uczelnię, a system kaucyjny... System ma dzisiaj urodziny, roczek dokładnie. No i w tym temacie bardzo ciekawe wyliczenia się pojawiły. Do tego tematu na pewno wrócimy w RMF Max jeszcze w tej godzinie. RMF Max. Asia Meus, witajcie. Dzień dobry po 13.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Złota akumulacja w RMF Max. Wczoraj Paweł wygrał 5000 zł na swoje marzenia. A dzisiaj to możesz być ty. I to mogą być twoje marzenia. Warto grać o milion, ale nie tylko, bo właśnie do gry wjechało nowiutkie, piękne Volvo XC40. A wejść do gry jest wyjątkowo łatwo. www.rmfmax.pl albo tradycyjnie, jak zawsze, SMS-em 7467. To jest numer, pod który wysyłacie hasło MAX za 4,92. Po to, żeby dać sobie szansę na spełnienie swoich marzeń. Milion w złotej kumulacji jest bliżej niż myślisz. Tylko zgłoś się do zabawy. MAX niech leci teraz pod 7467.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Dzieci ogarnięte?
7: Ogarnięte.
6: Praca?
7: Jak zawsze.
6: A ty?
7: Ja?
6: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
7: Chyba czas to nadrobić.
6: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
7: Kobiecość pod dobrą opieką?
6: Koniecznie.
8: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
15: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Szczecin 98,4 FM.

Podrzucamy wam hity na maksa w pracy, żeby wam szybciej uciekał czas do wyjścia z tej pracy. A dzisiaj 1 października system kaucyjny ma pierwsze urodziny. No i tracimy, jak się okazuje, naprawdę sporo na tej aukcji. Jeden z posłów policzył, że ten czas, który nam to wszystko z kaucją zajmuje, to prawie 8 milionów godzin naszego życia. Jakby sobie to przeliczyć na pieniądze, to jest ponad 230 milionów złotych naszego czasu. I to

0: sama.
1: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję Drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
3: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
2: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
3: Niezależnie od Twoich potrzeb odwiedź salon Drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do Twojego domu.
2: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
11: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Teraz czas pomówić o tym, jak będzie wyglądał wieczór i noc w naszym mieście. A im będzie później, tym mniej będzie wiało. To dobrze, bo w dzień wiatr robi się nieznośny. Gdy będziecie wychodzić wieczorem z psem, już nie powinien dokuczać. Nadal nad naszymi głowami utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, ale od czasu do czasu jedną czy dwie gwiazdy uda nam się zobaczyć. Po zmroku temperatura spadnie z 24 w dzień do 17, a w nocy obniży się do 12.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

Shakira i Burna Boy, numer, który pachnie jeszcze latem i wakacjami. A to już odległe wspomnienie, nowy rok akademicki się rozpoczął i duże pieniądze popłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na co? A o tym powiemy Wam we Flashu RMF Max o 14:00.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: Na zegarach 14, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max, Szczecin. Dodatkowe 3 miliardy złotych trafiły do budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyszły rok. Pieniądze mają przysłużyć się m.in. podnoszeniu cyberbezpieczeństwa czy rozwojowi AI. Jak deklaruje wiceminister profesor Maria Mrówczyńska, lada chwila apka mObywatel zyska też nową zakładkę.
8: Oprócz tego mamy w planach dalszą cyfryzację szkolnictwa wyższego. Od 1 stycznia ruszą e-dyplomy. Każdy z nas będzie miał dyplom, który okończy oczywiście studia. W aplikacji mObywatel będzie to łatwiej. Łatwiejsza droga do tego, aby zweryfikować poprawność dyplomów.
7: Dodała wiceminister Mrówczyńska.
6: Słuchacie RMF Max Szczecin.
7: Uwaga kierowcy, przypominamy, że w Mierzynie wykonawca przebudowy ulicy Komercyjnej poinformował o konieczności przesunięcia terminów zakończenia prac na poszczególnych odcinkach. Zmiany są podyktowane m.in. kwestiami technicznymi i opóźnieniami w dostawach materiałów. Ulica Zgodna na odcinku od ulicy Komercyjnej za ulicą Wspólną pozostanie zamknięta do 15 października. Skrzyżowanie na Jesiennej z Komercyjną. Tu przedłużenie zamknięcia będzie obowiązywało do 23 października. Teraz ważna uwaga dla pasażerów. Przejazd dla autobusów miejskich przez skrzyżowanie Jesienna-Komercyjna zostanie utrzymany. A we Fleszu szybki raport z dróg. Korkuje się droga do wspomnianego już Mierzyna. W centrum jeszcze powinniście przejechać bez większych problemów, ale już niedługo ciasno zrobi się na Wojska Polskiego i Przymoście Długim. Za to aura kierowcom sprzyja, widoczności nic nie powinno wam utrudniać. Nawierzchnie są suche. Więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. To koniec tułaczki, komentuje prezes Arconii Szczecin. Tradycyjna wiecha pojawiła się nad nowym stadionem Arconii. To oznacza, że zakończono jeden z najważniejszych etapów inwestycji. Poza pełnowymiarowym boiskiem i trybunami przy ulicy Arkońskiej powstaje także budynek administracyjno-szatniowy.
9: Po latach tułaczki po różnych obiektach w Szczecinie mamy nadzieję, że już niedługo wejdziemy na obiekty, które będą stricte przeznaczone pod szkolenie w naszym klubie. Mamy bardzo szeroką strukturę organizacyjną, czyli ponad 550 dzieci i 45 trenerów, także ogromnie pracy przed nami, a te obiekty pozwolą na, mam nadzieję, profesjonalne szkolenie.
7: Mówił Robert Gliwa, prezes szczecińskiego klubu. Co wejdzie w skład nowego stadionu?
9: Kompleks zamknie się 5 boiskami, budynkiem klubowym socjalnym, okupatorze około 1200 m2, 8 szatni, sala konferencyjna.
7: Dodaje Gliwa, całość prac to koszt ponad 30,5 miliona złotych. W RMF Max przenosimy się na koniec na łono natury. Rada Osiedla Warszewo zaprasza mieszkańców na spotkanie, podczas którego będzie można bliżej poznać świat przyrody i spędzić czas na świeżym powietrzu. Sobotni festyn ekologiczny w Ekoparku Złotowska zacznie się o 12:00. W programie m.in. warsztaty tworzenia drewnianych domków lęgowych i miniaturowych domków inspirowanych światem leśnym. Uczestnicy będą mogli także wykonać kolorowe weki i ekologiczne magnesy 3D.
6: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Po zmierzchu nie nastąpi duża zmiana w pogodzie. Mimo tego, że naszej gwiazdy nie będzie już na horyzoncie, to będą też pozytywne informacje. Przede wszystkim taka, że wiatr po zmroku powinien się uspokoić. Już nie będzie tak porywisty jak w dzień. Nie musimy się też obawiać deszczu. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą zostać na wieszakach. Nawet temperatura tak mocno nie spadnie. Po zmierzchu zostanie z nami 17 stopni. Dopiero później w nocy spadnie do 12, ale nadal wystarczy grubsza bluza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Od świtu do świtu.
11: Nowy miesiąc w kalendarzu to jest ponad 2,5 miliona sekund, żeby łapać takie drobne momenty i się nimi cieszyć, więc zróbcie tak teraz, rozkręćcie głośniki. Bo hity na maksa grają specjalnie dla was. Asia Meus, dzień dobry. Na zegarach już 4 minuty po 14.

wielkie słowa o wielkiej miłości, Zalia, delikatnie, jak tylko ona potrafi. Ale przecież doskonałych numerów o miłości mamy dużo więcej. I pewnie po kilku dźwiękach za moment poznacie, co jest naszą dzisiejszą muzyczną perełką. Akon i Right Now. Zróbcie sobie taką podróż w czasie.

pierwszy dzień października w kalendarzu, no czyli pewnie wszystkie wrześniowe rozliczenia macie już za sobą. No i niezależnie od tego, czy ten miesiąc wyszedł wam na plus, czy może jednak na minus, to milion złotych na pewno rozwiązałby absolutnie wszystkie wasze problemy. Kredyty, raty, no i spełnił wszystkie marzenia, których listę na pewno macie bardzo długą. Da się to zrobić, żeby wygrać milion tu w RMF Max. No tylko pytanie jak? Okazuje się, że sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jak działa nasza loteria? No tak, ty wysyłasz SMS-a, wchodzisz przez rmfmax.pl, a my dzwonimy do ciebie i możesz wygrać zawartość wybranego sejfu. A w sejfach czekają naprawdę duże pieniądze. Czeka między innymi milion, na który pewnie i wy czekacie. Więc łapcie teraz za telefon i ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 4,92 i nie każcie swojemu szczęściu czekać. Po prostu dajcie mu szansę na to, żeby uśmiechnęło się do was. Najlepiej już dzisiaj. MAX niech leci pod numer 7467. RMF MAX. RMF.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
3: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Ring My Bell z polskim akcentem gra w RMF Max 28 minut przed 15. Podkręcamy wam trochę tempo w pracy. Dziewczyny, to was na pewno zainteresuje. No panowie, was w sumie też, bo to w sumie jest o was. Co trzeci polski mężczyzna utożsamia się z kopciuszkiem i tak wynika z nowych badań, a sprawdzano, czego nas, Polaków, nauczyły bajki Disneya. No i wyszło, że co trzeci pan czuje się kopciuszkiem. I coś w tym sumie może być, bo w sumie każda z nas, dziewczyny, chyba kiedyś poznała takiego księcia, co to wszystko naobiecywał, a potem zniknął bez śladu o północy.

0: Kacaj w RMF Max, najnowsza propozycja Animal. Tak właśnie brzmi w czwartkowe popołudnie. Ciepły i suchy październik, bardzo podobny listopad i grudzień z taką mikroszansą na śnieg. Tak na ten moment wyglądają te długoterminowe prognozy, ale wiemy, że tym długoterminowym to raczej nie ma za bardzo co wierzyć, w przeciwieństwie do tych, które mamy dla Was w RMF Max. A te najnowsze prognozy dotyczące najbliższych dni i godzin już za kilka chwil. Bądźcie w pobliżu.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
17: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Po zmierzchu nie nastąpi duża zmiana w pogodzie. Mimo tego, że naszej gwiazdy nie będzie już na horyzoncie, to będą też pozytywne informacje. Przede wszystkim taka, że wiatr po zmroku powinien się uspokoić. Już nie będzie tak porywisty jak w dzień. Nie musimy się też obawiać deszczu. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą zostać na wieszakach. Nawet temperatura tak mocno nie spadnie. Po zmierzchu zostanie z nami 17 stopni. Dopiero później w nocy spadnie do 12, ale nadal wystarczy grubsza bluza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Magic System i Magic in the Air, 4 minuty przed 15 w RMF Max. Mamy taką tutaj tradycję, taką umowę między nami prowadzącymi, że dbamy bardzo o to, żebyście wy po drugiej stronie głośników byli w możliwie najlepszym nastroju. I ta umowa obowiązuje także po 15. Justyna i Piotrek już w gotowości, kanał nadawczy będzie grany, a my słyszymy się jutro. Asia Meus, pa, pa. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Dzieci ogarnięte?
6: Ogarnięte!
5: Praca?
6: Jak zawsze!
5: A ty?
6: Ja?
5: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
6: Chyba czas to nadrobić.
5: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
6: Kobiecość pod dobrą opieką?
5: Koniecznie.
7: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Piętnasta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin. Około 33 miliardów złotych przekazała Polsce Komisja Europejska z Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni wniosek o płatność. Środki trafiły m.in. na bony na laptopy dla ponad 500 tysięcy nauczycieli, zakup sprzętu dla 16,5 tysiąca szkół oraz 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd wysłał do KE ostatni wniosek na kolejne 54 miliardy złotych. Decyzja w sprawie wypłaty ma zapaść do końca roku. Te środki mają być przeznaczone m.in. na budowę schronów.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: Były rektor jednej ze szczecińskich niepublicznych uczelni ukarany za łapówkarstwo. Profesor Waldemar U., jak donosi Szczecińska Wyborcza, miał od 2016 do 2023 roku wręczać korzyści majątkowe dwóm osobom związanym z Państwową Komisją Akredytacyjną. A te informacje do studia RMF Max Szczecin przynosi Dawid Siwek. Posłuchajcie o szczegółach.
7: Profesor Waldemar U. był rektorem Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Śledczy ustalili, że przekazał on ponad 155 tysięcy złotych łapówek, by pozytywnie załatwiać sprawy swojej uczelni. Pieniądze trafiły do urzędników na podstawie fikcyjnych umów zlecenia. Były rektor początkowo zaprzeczał zarzutom, lecz później przyznał się do nich i dobrowolnie poddał się karze. Sąd wymierzył mu grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych i zakazał pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach przez 2 lata.
6: Tyle od Dawida, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Kilka tysięcy złotych będzie kosztowała naprawa zniszczonego tramwaju w Szczecinie. Sprawcy zniszczyli szyby w jednym ze składów motorniczego. O całej sprawie poinformował pasażer. Pojazd się zatrzymał, ale sprawcy zdołali uciec. Zarejestrowano jednak ich wizerunki na nagraniu, które już trafiło do policji. A z torów przenosimy się na jezdnię. Puchną nam drogi w Szczecinie od aut. Powoli przebiega ruch po Moście Długim. Poczekacie też trochę na rondzie Gierosa i dalej jadąc w stronę Mierzyna. Studenci z Emiratów Arabskich na szczecińskiej uczelni. PUM podpisał umowę z Gulf Medical University w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uczelnie uruchamiają program, który pozwoli studentom z Emiratów rozpocząć naukę medycyny u siebie, a po 3 latach kontynuować ją w Szczecinie. PUM będzie od początku czuwał nad jakością nauczania i wynikami studentów. Po 6 latach nauki uczestnicy programu zdobędą dyplom lekarza.
8: Widzimy tutaj absolutnie potencjał do współpracy, nie tylko jeśli chodzi o kształcenie na kierunku lekarskim. Kolejny krok to oczywiście współpraca naukowa. Mamy w tej chwili znakomite laboratoria, miejsce w Szczecinie się znakomicie prezentuje na mapie Polski i Europy. Nie mamy się czego wstydzić, w związku z czym poszerzamy nasze możliwości.
6: Przekonuje rektor PUM, profesor Leszek Domański. A ilu studentów przyjedzie do Szczecina?
8: Najpierw umówiliśmy się na skromną liczbę 36. Rocznie będą zasilać również i Szczecin, będą potrzebowali tu żyć.
6: W ten sposób Pomorski Uniwersytet Medyczny rozwija kształcenie medyków w języku angielskim. A już za chwilę Krzysiek Chwaliński i Sportowy Flash.
9: To Flash Sportowy RMF Max. Jutro wieczorem kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach Dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na Narodowym z Rumunią. Wcześniejsze 2 spotkania rozczarowały. Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali 1-3 ze Szwecją. Selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban ma świadomość ożywionej dyskusji o jego przyszłości w kadrze, ale nie boi się zwolnienia.
10: Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwe zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
9: Mówił Patryk Serwański. Tymczasem duża sensacja w piłkarskiej kadrze Portugalii. Wczoraj zgrupowanie opuścił Cristiano Ronaldo. Jak donoszą portugalskie media, to przez konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
6: Za kilka godzin zapadnie zmrok nad naszym miastem, ale nie macie się czego obawiać. Wraz z nocą nie przyjdzie do nas żadna zawierucha, deszcz czy gradobicie. Ba, powiem więcej, ma być spokojniej niż w dzień, bo wiatr się uspokoi. Szkoda tylko, że temperatura już nie będzie taka jak w dzień, ale jak na październikowy wieczór, to chyba nie będziemy mieli na co narzekać. Termometry pokażą nam do 17 stopni. Dopiero później w nocy obniży się do 12 kresek.
11: Prawie 4 minuty po godzinie 15 w RMF Max. Ja rozumiem, że mamy już październik, ale dzisiaj jadąc do pracy widziałem gościa, który wiózł 2 choinki.
12: 2 choinki już?
11: Tak, na dachu wiózł sobie na legalu.
12: Można tak, wiesz, zawczasu?
11: Najwidoczniej.
12: A to nie zeschnie się do grudnia?
11: Nie wiem.
12: Wiesz co? RMF Max. Moja stała do marca, więc... chyba da się
11: jego
12: jednak,
11: może
12: nie?
11: stać od października.
12: Może tak być. Somber i My Buzzy is in ready na początek kanału nadawczego. Świderski i Borycka, cześć.
11: Siema.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i październik mówi dzień dobry w złotej kumulacji. Tak, to jest pierwszy finał w tym miesiącu, więc ktoś z was, kto wygra te ogromne pieniądze, na co liczymy, oczywiście będzie pierwszym wygranym w październikowej kumulacji.
2: No i co najważniejsze, żarty się skończyły. Teraz każde słowo może być warte naprawdę konkretne pieniądze. A za chwilę sprawdzimy, czy szczęście ma imię naszego gracza albo graczki. Czekamy zgodnie z regulaminem. 6 sygnałów, pierwszy za nami. Mamy
3: coś
2: nadzieję,
3: ci wypadło,
2: że...
3: Olek.
2: Co mi wypadło?
4: Tak, proszę?
1: Dzień dobry, Radio RMF, złota kumulacja, jak masz na imię? Dzień dobry.
4: Gosia.
1: Cześć Gosiu, dzwonimy do ciebie ze studia RMF-u. Twój numer został wylosowany, jest tutaj też Olek, jestem ja, Mateusz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Hej.
4: Cześć, naprawdę?
1: No naprawdę,
2: to my. Złota kumulacja.
1: I złota Gosia, która się pięknie uśmiecha i śmieje. Gosiu, wybierz... Wybierz proszę, ojej, już mamy super popołudnie. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
4: 6. Za

0: Chciałam
1: szósteczkę. Szósteczka. No dobrze, Gosiu, sprawy mają się tak, że za chwilę być może dasz sobie wielkie szczęście na okrągły 1 000 000 złotych. I my mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ minimum w sejfach to obecnie 5 000 złotych. To już jest twoje za wybrany sejf z numerem 6.
2: No i pytanie, czy ty chciałabyś nam ten sejf sprzedać? Proponujemy z Olkiem 9 000.
1: To poleciałeś, Mati, w tym momencie.
2: A nie konsultowałem tego z tobą, przepraszam.
1: No to 9 000 za sejf numer 6. Co ty na to, Gosiu, kochana?
0: Powiem tak. Gram z wami bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo.
1: Jak długo?
0: No, w latach, trzeba powiedzieć.
1: No ale widzisz, w końcu do ciebie zadzwoniliśmy.
2: Gosiu, i co chciałaś powiedzieć? Że zostajesz przy sejfie
0: pewnie.
2: To mało
0: na tyle lat. To
1: mało?
0: Tak. Mało, mało. Macie coś jeszcze tam za nadrzu?
1: Mamy.
0: Razy dwa?
1: Dobra. Gośka, po starej znajomości w takim razie. Oczywiście żart. Na tyle lat czekałaś, no to ja nie mogę być taki, że nic nie dorzucę. Co ty powiesz na 10 000? To jest dwa razy minimum. Okrągła dycha.
0: Super, ale
1: my się tutaj nadstawiamy z Mateuszem. Dajemy ci okrągłą
0: dychę. Teraz nie mam nic, słuchajcie, teraz nie mam nic, nie mam tej piątki minimalnej nawet. Mam szansę na 1 000 000.
2: To prawda.
0: Zostaję przy tej szóstce. No.
1: Gosiu, Mati, dawaj, może ty się dogadasz z Gosią.
2: Trochę od innej strony, skąd jesteś, bo jeszcze tego nie wiemy.
0: Białystok.
2: Białystok, Gosia z Białego Stoku.
0: Słoneczny, piękny Białystok. Słuchajcie, mój pies szaleje, bo ja dopiero wyszłam do domu i ona mnie wita, także jest, no, pięknie, no, na koniec dnia, super.
2: Gosiu, 12 000.
0: 15 i to będzie super.
1: Gośka!
2: Czekaj chwilę, no jak 15? 12!
0: 15!
2: Nie mamy więcej. Ja wiem, ile ma Olek, nie ma, ja też nie. 12 to jest nasza ostateczna. Niestety więcej nie mamy, ale to...
1: Chociaż zobacz, bardzo byśmy chcieli.
2: No, to jest 2000 więcej niż dwukrotność minimum.
0: Ale ciągle to jest jaki procent tej głównej kwoty?
2: To już naprawdę za dużo od nas wymaga.
0: Ja nie umiem liczyć.
1: Czy ty wiesz, kiedy ja ostatni raz byłem na zajęciach z matematyki? No. Nie rób nam tego.
0: Pewnie wtedy, kiedy ja, no tak.
2: Gosiu, 12 000 za sejf numer 6, czy otwieramy sejf?
0: Otwieramy sejf.
2: Ostatecznie?
0: Ostatecznie poproszę.
2: No to jedziemy, otwieramy sejf
1: jedziemy
2: numer 6.
0: Nie wierzę na to, że to się dzieje, naprawdę.
1: Uwierz. I niech teraz do ciebie dotrze, moja droga, że wygrywasz właśnie, uwaga, 7 000 złotych! Na co pójdzie pierwsza złotówka?
0: Słuchaj, chyba kupię abonament w tej szczęśliwej grze.
2: Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, jak słychać zresztą, bo Gosia jest w finale. Gosiu, tak dokładnie gra się o te najwyższe sumy. Zaglądając do sejfu, bardzo ci dziękujemy i aż nie chcemy się rozłączać z tobą. Masz tak piękny śmiech, taką energię. Prosto z Białego Stoku to słoneczko od Gosi do was leci. Zostań z nami, kochana, na linii. Za chwilę ci wszystko wytłumaczymy, jak będziesz tę kasę wydawać. Gosia z Białego Stoku wygrywa 7 000 złotych dzisiaj w pierwszym finale październikowym złotej kumulacji, ale jutro jest piątek. Hello! A w piątki w złotej kumulacji naprawdę lubimy to, co się zawsze dzieje. Szczegóły za moment.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Dokładnie tak jak mówi Mateusz, no hello, jutro jest piątek, jutro koniec tygodnia, ale może początek twojego nowego życia. Dzisiaj Gosia,
5: twarda zawodniczka,
4: bardzo twarda zawodniczka, zgarnęła 7 000 złotych, ale 1 000 000 cały czas jest w sejfach.
5: Także jeśli chcecie powalczyć o ten 1 000 000 złotych, no to ślijcie teraz Max na 7467 za 492 albo wbijajcie na rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
2: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
1: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
2: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
1: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: Na te powroty z pracy idealnie. Kygo, Take Me Back w RMF Max. 32 minuty po godzinie 16, a my wam teraz narobimy smaka z Justyną.
1: Tak, bo pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, słuchajcie, wybrać najlepszy obiad studencki. Rozpoczął się właśnie rok akademicki.
0: Tak.
1: Kolejny już, a nam wróciły wspomnienia. I tak sobie zaczęliśmy gadać z Piotrkiem o takich rzeczach, które my jedliśmy na studiach. I w moim przypadku na przykład to były pierogi z czajnika. Ponieważ w studenckim radiu nie mieliśmy kuchni, był tylko czajnik, no a głód czasem
0: trzeba było jakoś ugotować te pierogi. Albo jak już były te pierogi ugotowane, to można było je podsmażyć w tosterze takim.
1: W tosterze?
0: Tak.
1: Jak?
0: No masełko sobie rozpuszczasz na tosterze i zamykasz z pierożkami.
1: Okay. Bo już myślałam, że taka w tosterze wyskakują pierogi ze środka, to by było w ogóle coś. No słuchajcie, wybory najlepszego studenckiego obiadu prowadzimy teraz na naszym messengerze RMF Max, więc nagrywajcie głosówki do godziny 17:00. Ten problem trzeba rozwiązać. Dajcie znać, jaki jest najlepszy studencki obiad. Głosówką na Messengerze. Wiktor Waligura jeszcze gra.
0: Ciekawe, co on jadł na studiach.
1: A on nie jest teraz w takim wieku studenckim właśnie?
0: Możliwe. Cztery pory roku.

0: G, wie, co to dobry reggaeton. Baby Wow za nami w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy. U nas na Messengerze pojawiają się już pierwsze propozycje tego, jaki powinien być najlepszy studencki obiad. Klasyk. Spaghetti z keczupem.
1: Mniam.
0: No pycha. Ta lekka ostrość octu w keczupie. Coś wspaniałego. Czekamy cały czas na wasze głosówki, bo jeszcze przed 17 ten dylemat, jaki jest najlepszy studencki obiad, trzeba rozwiązać. No a tymczasem ważne pogodowe wiadomości chyba masz jakieś, co?
1: Tak jest. Ludzie na południu, ubierajcie się ciepło, ubierajcie skarpety na noc, bo w nocy nawet do minus 2 stopni. Mróz!
0: To kwiaty z balkonu trzeba schować.
1: Koniecznie.
0: Może mi się uda jeszcze dzisiaj. A szczegóły za chwilę sprawdzimy w najświeższej prognozie w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Dzieci ogarnięte?
12: Ogarnięte!
11: Praca?
12: Jak zawsze!
11: A ty?
12: Ja?
11: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
12: Chyba czas to nadrobić.
11: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
12: Kobiecość pod dobrą opieką?
11: Koniecznie!
13: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
16: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Przed nami wieczór, który z Marźluchą na pewno się nie spodoba. Reszta ludzi raczej będzie zadowolona z tego, że w październiku możemy jeszcze liczyć na tak wysoką temperaturę. Zacznijmy jednak od nieba. To po zmroku ma być zachmurzone, ale od czasu do czasu zza kurtyny wyjrzy do nas księżyc albo jedna z niepoliczonych gwiazd. Na pewno nie musicie obawiać się deszczu, ani też innej zawieruchy. Wieczór i noc będą spokojne i odpowiednio w tym pierwszym 17 stopni, a w tej drugiej 12.

0: potem pierwszy studencki czwartek. I got a feeling i Black Eyed Peas na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Tak jest, no pierwszy studencki czwartek, który jest od razu rozpoczęciem roku akademickiego, a my dzisiaj z tej okazji robimy wybory najlepszego studenckiego obiadu. Moja propozycja to pierogi gotowane w czajniku. Piotrek,
0: było też spaghetti z ketchupem. Ja mówiłem o pierogach podsmażonych w tosterze.
1: Też wspaniałe. A co jeszcze wy macie? O, poczekaj.
0: Same pyszności mamy na Messengerze. Technologia.
1: Tu źle se kliknęłam, patrz tu.
2: Najlepszy obiad studencki to jest chleb posmarowany nożem.
1: No tak, klasyk, no absolutnie.
0: Jak w portfelu pusto, no to...
1: No, że... wiadomo, powiedziałabym, ale to nie nadaje się do radia.
3: Trzydniowa mortadela w 5 smakach, bo wsypałam wszystkie 5 przypraw, jakie miałam. Z tego oczywiście stary makaronik, jaki tam został, plus jajeczko i to na zasmażane na patelni.
0: To taki studencki pad-staj trochę.
1: Tak można powiedzieć. Wysoko leży oczywiście w naszym rankingu, no do tego jeszcze parówki z makaronem. Złoto właśnie padło na Messengera RMF Max. No dzięki, że jesteście. W ekipie to zawsze łatwiej wybrać.
4: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
3: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
4: Siemano rano!
1: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę.
16: Życzę.

0: www.skodowy.pl. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
2: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Marek Mikulski, minęła 17, zaczynamy Flash w RMF Max, Szczecin. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostało dodatkowe 3 miliardy złotych. Jak mówiliśmy, kasa pójdzie m.in. na zwiększenie cyberbezpieczeństwa czy rozwój AI.
2: Przeznaczymy to na zwiększenie finansowania w NCN-ie, na budowę farmy sztucznej inteligencji, kwestie cyberbezpieczeństwa, ale także na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
1: Mówiła profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo planuje też pracę nad stworzeniem nowych standardów dla zawodów architekta i weterynarza. Trwają również remonty akademików. W tym roku zmodernizowanych zostanie 2,5 tysiąca budynków.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: O tym, że warto być w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, przekonali się strażnicy miejscy ze Szczecina. Zatrzymali oni złodzieja, który chwilę wcześniej ukradł luksusowe perfumy. Ale samo zatrzymanie do prostych nie należało. O czym więcej wie nasz reporter Dawid Sitek.
3: Strażnicy jadąc ulicą Kaszubską zauważyli kobietę krzyczącą złodziej i uciekającą przed nią mężczyznę. Na widok strażników wyrzucił on perfumy, a po krótkim pościgu został przez nich złapany. Mężczyzna był bardzo pobudzony, krzyczał i obrażał funkcjonariuszy, więc ci skuli go kajdankami, choć ten szarpiąc się próbował je rozerwać. Przyszli tam też jego koledzy, którzy również byli agresywni. Wezwano więc policję, ale wcześniej dojechał drugi zespół Straży Miejskiej i uspokoił sytuację. Zatrzymany trafił w ręce policjantów, którzy teraz prowadzą dalsze działania w sprawie kradzieży.
1: Tyle od Dawida, a my przechodzimy do następnego tematu. We Flashu przypominamy, zbliżają się dni otwarte w szczecińskich żłobkach. To przede wszystkim okazja, żeby zobaczyć placówkę z bliska i poczuć jej codzienną atmosferę. W ten weekend będziecie mogli odwiedzić placówki na Prawobrzeżu. To żłobek numer 1 Muszelka, znajdujący się przy ulicy Żaglowej, Żagielek przy ulicy Fregaty, a także żłobek numer 2 Słoneczko przy ulicy Kostki Napierskiego i żłobek numer 12 Miodowa Polana przy ulicy Pszczelnej. Kolejne dni otwarte zaplanowano na następny weekend. 10 października swoje drzwi otworzy przed Wami żłobek numer 8 Wróbelki, znajdujący się przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego. Teraz w RMF Max zmieniamy temat. Na razie prace prowadzone są głównie pod ziemią. Odkryto tam relikty kościoła pod wezwaniem świętego Ottona z połowy XIV wieku i średniowieczne przedmioty. Już od kilku miesięcy trwa remont dziedzińców zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
4: Jesteśmy w tej chwili tak naprawdę w 1/4 całego zadania. Myślę, że na wiosnę będzie już widać efekty naszej pracy, bo na razie wiadomo, prace są wykonywane pod ziemią. Takie zalecenia konserwatorskie były, żeby w maksymalnym stopniu historyczny bruk wykorzystać.
1: Mówi autor projektu modernizacji dziedzińców Adam Borkowski. Prace idą zgodnie z harmonogramem, choć podziemnych niespodzianek i zaskoczeń jest sporo i projekt na bieżąco trzeba aktualizować. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na wieczór mocno uspokoi nam się wiatr z naczelnego przeszkadzacza. W dzień, w nocy stanie się prawie nieodczuwalny. To będzie całkiem spora zmiana, podobnie też z temperaturą. Ta jeszcze wieczorem podobna do tej w dzień, choć już tylko 17 stopni. Ale w nocy ma się obniżyć do 12. Jeśli lubicie spacery, gdy wszyscy inni śpią, to lepiej wciągnąć na siebie coś cieplejszego. O deszczu nie ma mowy w prognozach. Jutro do pracy też parasola czy kurtki przeciwdeszczowej raczej bym nie brał.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
6: Trzy minuty po 17:00 to jest moment, kiedy można odetchnąć, bo być może już właśnie wróciliście z pracy, a może jeszcze jedziecie się gdzieś przejechać. To warto z nami, bo to jest kanonodawczy w RMF Max.
7: Świderski i Borycka.
6: Tak jest. Stawiasz kole.
7: Okej. To po ten dzień polskiej muzyki teraz zalijał nas po kołysze. Tylko kochaj mnie w RMF Max.

Nie wiem, czy widzieliście, jak ona i Maluma ostatnio na Instagramie tak tańczą ciało do ciała. Fani komentują, sugerują, że może łączy ich coś więcej niż muzyka. Tutaj Shakira i Wyclef w niezapomnianym Hips Don't Lie, a jej nowy numer znajdziecie w poczekalni listy Hot Bands. Jest tam także on, Mrozu, który ma dużo nowej muzyki, dużo niespodzianek, dużo jeszcze takich ukrytych, jak potwierdził, asów w rękawie. Wpadł do RMF Max, wywiad, przypomnijcie sobie, sprawdzicie, na przykład na naszym kanale na YouTubie. Mrozu i Kacperczyk, nasza kolejna nowość tej jesieni. Wszystko, czego chciałem.

0: Dużo dobrego bitu w Dzień Muzyki w RMF Max. Prima Donna to Two Colors. No i za chwilę gościu, dla którego muzyka wciąż jest najważniejsza, ale równie ważny jest sport, bo jest także trochę piłkarzem. Uwielbia, jak Brytyjczyk, wiadomo, jako Brytyjczyk, no to nie tylko się pojawia na meczach, ale także gra bardzo często w brytyjskiej okręgówce z przyjaciółmi. To John Newman, który dzisiaj jest także DJ-em, ale za chwilę przypomnę wam, jak śpiewał. Czeka jego Love Me Again.
1: Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
13: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Z tej strony Asia.
19: Tu Radek.
20: Cześć, tu Daria Zawiałow.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Szczecin 98,4 FM.

Opolszczony, w którym słuchać Matę, Aichi Mata, Ring My Bell. Remix? Jeszcze w remiksie, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość aż z pięknej Szwajcarii. To dwóch Adrianów, tak, tak, Adrianów dwóch, stąd ta nazwa, Adriatic. No i wiadomo, to coś dla panów bardziej elektronicznych brzmień, melodic, progressive, to jest ich muzyka. Palm of your hands, takiej nuty nie zabraknie w trakcie naszych jesiennych wieczornych spotkań. Zróbcie głośniej, Adriatic przed wami.

0: Self-O-E w wersji Tempe City. To był powrót ostatnio nawet na szczyt listy Hot Bands. Za chwilę kolejny kandydat do jedynki w tym tygodniu, Armin van Buuren i jego nowa trensowa petarda, czyli Everlasting. Akurat ten kawałek zabieram w najbliższy weekend na rower, no bo jeszcze nie chowamy, pogoda jeszcze jest, można sobie pojeździć, a co się szykuje jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Czas na najważniejsze wieści dla imprezowiczów. Jak będzie wyglądał Szczecin w wolne od pracy dni? Już to sprawdzamy. Na pewno nie będziecie musieli obawiać się o fryzury. Do niedzieli nic nie powinno wam ich popsuć. Przynajmniej jeśli chodzi o przyczyny związane z pogodą. Za resztę odpowiadacie sami. Jutro też będzie pochmurno, nawet bardziej niż dziś, a i chmury będą raczej szare. Na termometrach maksymalnie do 19 stopni. W sobotę więcej słońca, ale tylko 18 kresek. Tyle samo w niedzielę, z tym, że może popadać.

0: To jest numer, którego można słuchać o każdej porze dnia i wszędzie jesienią, rano, po południu i wieczorem też. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee, Sunflower. Ja mam w ulubionych i postawiłbym wysoko na liście Hot Bands. A jak wy? Czekam na kolejne głosy rmfmax.pl. Nowe wydanie już za godzinę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Co dzisiejszego wieczoru możemy robić w Szczecinie? No z pewnością obchodzić drugie urodziny kina Pionier. Drugie, ponieważ to 2 lata, jak miasto opiekuje się tym obiektem, a ogólnie to wiadomo, najstarsze kino w Polsce. Dzisiaj film pod tytułem Natura miłości do obejrzenia o godzinie 20 opowiada o słynnym hiszpańskim reżyserze, który po latach spędzonych w Ameryce wraca do rodzinnego kraju, żeby nakręcić kolejny film w roli głównej Javier Bardem. Ale poza tym możecie też szykować się na studencką integrację do klubu Pinokio. Dzisiaj oczywiście po oficjalnej inauguracji roku akademickiego teraz trzeba to zrobić z porządnym tanecznym uderzeniem. Można pamiętać też, że dzisiaj rekwiem dla snu do obejrzenia jest w kinie Zamek o godzinie 19, czyli już dosłownie za kilka chwil, albo po prostu warto szykować się na jutro. Mnóstwo propozycji w Szczecinie, w tym między innymi The Magic of Disco Festival w Enea Arenie, czyli Dr. Alban i Gazebo, którzy przyjadą koncertować i wspominać lata 80. i 90., jeśli chodzi o disco.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. 2 szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak. 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania.

0: sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
2: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
1: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
2: Niezależnie od Twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do Twojego domu.
1: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: To już najwyższy czas na Flash w RMF Max. Szczecin, Marek Mikulski. Zaczynamy. Teraz wymówek już nie będzie. Kierowcy w Szczecinie mogą korzystać z nowego serwisu e-Strefa. Portal pozwala sprawdzić zawiadomienia dotyczące nieopłaconego postoju, zobaczyć szczegóły kontroli i uregulować opłatę dodatkową przez internet. Można także włączyć bezpłatne powiadomienia SMS o wystawieniu zawiadomienia. To zdecydowanie utrudni używanie wymówki o tym, że nie wiedzieliśmy o mandacie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ma nowego partnera. PUM podpisał umowę z Gulf Medical University w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uczelnie uruchamiają program, który pozwoli 36 studentom z Emiratów rozpocząć naukę medycyny u siebie, a po 3 latach kontynuować ją w Szczecinie. PUM będzie od początku czuwał nad jakością nauczania i wynikami studentów. Po 6 latach nauki uczestnicy programu zdobędą dyplom lekarza.
2: Te kraje, które właściwie są dla nas trochę obce kulturowo, patrzą na nas jako absolutnie dobrego partnera. Wykorzystujemy to. Zaproszenie zostało przyjęte. Uniwersytet Medyczny w Gulfie ma swoją tradycję, już 30-letnią, kształci blisko 5000, nawet 5500 studentów, czyli właściwie można powiedzieć taki partner podobny do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Do współpracy dołącza także Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W ten sposób Pomorski Uniwersytet Medyczny rozwija kształcenie medyków w języku angielskim. Już od kilku miesięcy trwa remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich. Na razie prace prowadzone są głównie pod ziemią. Odkryto tam relikty kościoła pod wezwaniem świętego Ottona z połowy XIV wieku i średniowieczne przedmioty, m.in. żelazne noże, kamienne osełki, grzebienie z poroża czy paciorki ze szkła. Roboty prowadzone są pod okiem archeologów, a odkrycia zostaną wyeksponowane w nowej aranżacji dziedzińców.
3: Teraz jest około 4 metrów poniżej nawierzchni dziedzińca. Haczkami, cienkimi warstwami ściągamy kolejne nawarstwienia i w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć nawet najdrobniejsze przedmioty zagubione albo zniszczone, bo takie się znajduje.
1: Mówi nam Marek Dworaczyk, archeolog. A co odkryliście w tym miejscu?
3: Tu znaleźliśmy paciorki ze szkła, z kamieni poszlachetnych.
1: Dodaje ekspert. Prace idą zgodnie z harmonogramem, choć podziemnych niespodzianek i zaskoczeń jest sporo i projekt na bieżąco trzeba aktualizować. Inwestycja kosztuje ponad 31 milionów złotych, a większość środków pochodzi z Unii Europejskiej. Miejsca na szczecińskim biegu niepodległości rozchodzą się, a właściwie można powiedzieć rozbiegają się błyskawicznie. Już zapisało się 300 biegaczy, to połowa miejsc i automatycznie ruszyła druga pula zapisów. Jak wiecie z RMF Max, do 8 szczecińskiego biegu niepodległości został jeszcze ponad miesiąc. Biegacze będą musieli pokonać około 5-kilometrową trasę, która w tym roku będzie przebiegała szczecińskimi bulwarami. Start biegu dla dorosłych zaplanowano na godzinę 15. Zawodnicy rozpoczną i zakończą rywalizację na Łasztowni w rejonie Dźwigozaurów, gdzie zlokalizowane będzie również miasteczko biegowe. Szczegóły na stronach miasta.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Weekend będzie suchy, ale też pochmurny. Jutro zejdą się nad naszym miastem szare chmury, takie co straszą deszczem. Jeśli jednak wierzyć synoptykom, żaden deszcz z nich nie spadnie. Więc do pracy parasola czy kurtki przeciwdeszczowej brać nie musicie. Na dworze maksymalnie do 19 stopni, 18 w sobotę, ale za to tylko częściowe zachmurzenie i słońce wyjdzie do nas kilka razy. W niedzielę powrót do szarości. Może pojawić się miejscami przelotny deszcz, a maksymalnie 18 stopni.
4: Podobno, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny, ale to nam na razie zdecydowanie nie grozi. Kierowcy na razie nie trzeba się śpieszyć z wymianą opon, ale już można o tym myśleć powoli. Witajcie po 19:00, Przemek Grabowski z wami wieczorowo w RMF Max. Teraz Alan Walker, Ava Max. Będzie głośno, będzie wybuchowo. Ich Fate.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić.

0: ladies and gentlemen.
1: Premiera w RMF Max.
2: Siemano, tu Przemek Pro. Sprawdźcie mój najnowszy numer z Kizo. Yo!